Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012,

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dołącz do naszej ekipy.
2: Ej, no dawaj!
1: I zgłoś się na castingradiokiss.fm.
3: Zakoduj

Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bass.

0: są newsy na siódmą. Ula Myszkinisę, zapraszam. Nie 3 lata więzienia, ale nawet dożywocie może grozić żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu w sytuacji bojowej, donosi Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości i Resort Obrony Narodowej rozważa zmiany w kodeksie karnym dotyczące dyscypliny wojskowej. Według gazety krytycznie rozwiązania te ocenia były dowódca Gromu, generał Roman Polko. 19-latka z Poznania, której zaginięcie na terenie Włoch zgłosiła kilka dni temu matka, odnaleziona, została zatrzymana na terenie Niemiec. Przebywa w zakładzie karnym za przestępstwo kryminalne. Odnalazła się także puma sfotografowana tydzień temu w zachodniopomorskich lasach. Schwytano ją w Polanowie. Przechodzi kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO.
1: Centralny azyl dla zwierząt będzie szukać dla pumy miejsca docelowego.
0: Na razie nie wiadomo, skąd zwierzę pochodzi i jak znalazło się w zachodniopomorskim lesie.
2: Postępuje wdrażanie nowej organizacji ruchu na ogrodach w Poznaniu. W tym tygodniu roboty rozpoczną się na terenie ograniczonym ulicami Szpitalną, Dąbrowskiego, Polską i Bukowską. Z kolei w Warszawie na ulicę wyjechał letni autobus. W Krakowie trwa budowa nowego parkingu Park & Ride Bronowice. Pogoda powoli zacznie przestawiać się na bardziej letnie tony, jednak wiąże się to z ryzykiem burz oraz intensywnych opadów. Nadal obowiązują ostrzeżenia w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura dziś dosyć wyrównana, we Wrocławiu 26 stopni, w Poznaniu 27, a w Katowicach 29. Chłodniej tylko na północy, nad morzem i na Mazurach. Kolejne dni mają być cieplejsze.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na dziewiątą. Ula Myszkinis. Polski turysta zginął po upadku z czarnego szczytu w Tatrach Wysokich. Para wspinała się bez niezbędnego sprzętu. Słowaccy ratownicy ewakuowali partnerkę mężczyzny. Wracamy do Polski. Rozpoczyna się likwidacja osławionych fal Dunaju na autostradzie A1 na Śląsku. Jak informuje Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pierwszy etap to odcinek od Siemoni do MOP do Bieszowice Zachód.
1: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat.
0: Trzymamy za słowo. Po najgroźniejszej od 26 lat fali upałów i zgonów z tym związanych, belgijscy naukowcy mierzą się z pytaniem, jak chronić przed upałem mieszkańców miast. Wskazują na tak zwane chłodne dachy. Mają mieć jasne pokrycia lub specjalne powłoki odbijające promienie słoneczne. A propos, do Polski znów wracają wysokie temperatury.
2: Kolejne kłopoty czekają kierowców, tym razem w Małopolsce. Na Krajowej 52 Wadowice Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Klecza Dolna ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana. Dla osobówek wytyczono objazdy drogami lokalnymi. Idzie do nas ocieplenie. Już dziś w wielu miejscach będzie gorąco. W Katowicach i Rzeszowie 29 stopni maksymalnie, 28 w Opolu i Krakowie. Nieco chłodniej nad morzem i na Mazurach, za to tutaj raczej bez opadów i z dużą dawką słońca. W pasie od Gorzowa i Zielonej Góry po Zamości na południu Polski może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia w większości drugiego stopnia.

0: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Służy m.in. do wyznaczenia trasy do konkretnych oddziałów, mówi dyrektor Marek Migdał.
1: Rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy trafią w odpowiednie miejsce.
0: Dla dzieci przygotowano też strefę gier. A propos gier, zakaz korzystania z mediów społecznościowych poniżej 13 roku życia, limity czasowe na platformach i kontrola rodzicielska. Takie wnioski wypracował zespół naukowców powołany przez szefową Komisji Europejskiej. Z badania Eurobarometru wynika, że ograniczenia dostępu dzieciom do mediów społecznościowych chce 63% Europejczyków. Tymczasem w USA gwałtowna rozbudowa centrów danych AI spowodowała nadzwyczajny wzrost cen pamięci i nośników danych. To nowe czynniki napędzające inflację.
2: Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim rośnie liczba kradzieży jednośladów, dlatego policja apeluje, by pamiętać o kilku prostych zasadach. Przede wszystkim korzystać z solidnych zabezpieczeń, no i nie spuszczać roweru z oka nawet na chwilę. Warto także zapisać numer seryjny i zachować dowód zakupu. To nie będzie spokojny pogodowo dzień, no może nie wszędzie. W województwie dolnośląskim, śląskim, opolskim, ale i na przykład małopolskim może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia. Podczas burz może mocno padać deszcz, no i mocno wiać. Do tego czasu dosyć pogodnie, no i ciepło. Temperatura w okolicach 26-28 stopni. Tylko nad morzem nieco chłodniej.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and

Let's go.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach dla mężczyzny zatrzymanego po bulwersującym i ksenofobicznym ataku na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna w autobusie rzucał wulgarne groźby pod adresem dziewczynek. Zatrzymany to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Teraz wakacyjne zimno nad Bałtykiem. Po kilku dniach sztormu pogoda wciąż nie rozpieszcza.
2: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
3: Bo kochamy Bałtyk. Tą bryzę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
2: Ale stopy moczycie, woda jaka?
3: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak. Nie przeszkadza.
1: Z wypoczywającymi na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz, a turyści wypoczywający w górach też nie mają lekko. Południowa Polska dziś z alertami przed burzami i ulewami. Burze już pojawiły się w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
4: Nad morzem, między innymi w Gdańsku, dziś sporo słońca, chmury, jeśli się pojawią, to niewielkie i niegroźne, padać z nich nie powinno, podobnie będzie na Mazurach. Im dalej w głąb kraju, tym więcej chmur, a z nich może popadać deszcz, w wielu regionach możliwe są także burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia, między innymi dla Małopolski czy Śląska. Temperatura maksymalnie dobije do 29 stopni.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu.
2: Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na castingradiokiss.fm.
3: Casting.

brudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: Filipie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

0: To są newsy na 12. Małgorzata Mura. Zapraszam. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Świrski to był przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jurkiewicz był przez pewien czas jego asystentem. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zmieniamy temat. Potraficie się wylogować? Odłożenie telefonu czy zamknięcie laptopa nie jest takie proste, mówi Martyna Grzegorczyk z Click Meeting.
1: Tylko 45% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że potrafi skutecznie odłączyć się od technologii, podczas gdy wśród baby boomers jest to już tylko 68%.
0: Z wylogowaniem najgorzej idzie mieszkańcom dużych miast. A dziś któraś z drużyn wyloguje się z piłkarskich mistrzostw świata. W pierwszym półfinale spotkają się wieczorem Francja i Hiszpania.
2: Przed nami kilka naprawdę gorących dni. Już dziś miejscami na termometrach zobaczymy okolice 30 stopni. Nad morzem chłodniej do 20-20 paru. Podobnie w górach, między innymi w Beskidach. Wtorek minie ze słońcem i chmurami. Z nich miejscami może popadać deszcz. W wielu regionach trzeba przygotować się na popołudniowe burze. Tak może być zarówno na Dolnym Śląsku, jak i na Opolszczyźnie czy na Podkarpaciu.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Where you at? Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja.
2: Hey, it's Paul. Good fucking luck. You're on your own.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów.
1: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że pokój w Ciśnieniu Ormus będzie trwały, to na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
0: Ministerstwo Energii nie podaje progu cen, od którego skłonny jest program CPN przywrócić. Pozostajemy przy pieniądzach. Średni dług większy niż średnie zarobki w 7 województwach w Polsce. Najgorzej jest w Świętokrzyskim, gdzie średni dług przekracza 5800 zł. To 500 zł więcej niż średni zarobek. A teraz inna kwota za ponad 3 800 000 dolarów. Został właśnie sprzedany na aukcji pierwszy rysunek z Iron Manem. To światowy rekord ceny za oryginalną grafikę komiksową.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Burze już przechodzą przez Lubuskie i Dolne Śląska. Niemal cała południowa połowa kraju jest z ostrzeżeniem IMGW przed burzami i ulewami. Gwałtowne zjawiska będą się utrzymywać do końca tygodnia, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
2: Burze w tych najbliższych dniach mogą być szczególnie niebezpieczne, gdyż spodziewamy się warunków na występowanie ulewnych oraz nawalnych opadów deszczu.
1: Pod koniec tygodnia do części kraju mogą powrócić upały, a z deszczu cieszą się grzybiarze w podkarpackich lasach już pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
3: Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
1: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów warto skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Media.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm.

0: to są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy. Doszło do tego wczoraj nad Bałtykiem niedaleko Ustki. Poinformował o tym szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosną długi Polaków. Są regiony, w których przeciętny dług jest wyższy niż pensja, mówi Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów.
1: Dla wielu konsumentów spłata zadłużenia przy jednoczesnym regulowaniu rachunków oznacza w najlepszym razie życie od pierwszego do pierwszego, bez możliwości jakiegokolwiek oszczędzania.
0: Według danych KRD to właśnie mężczyźni są najbardziej zadłużeni. No i jeszcze dobry news dla jadących na Poland Rock Festival. Do Czaplinka codziennie jeździć będzie 30 dodatkowych pociągów ze Szczecina, Stargardu i Szczecinka. Impreza rusza 30 lipca.

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: Let's go. Sounds good.

0: to są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami na południu kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
0: Burze mogą nam towarzyszyć przez najbliższe dwa dni. A z kolei na Dolnym Śląsku już trwa sprzątanie po burzy. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów wody na metr kwadratowy. No to jeszcze o pieniądzach na mundial, bo spadły ceny na dzisiejszy mecz Francji z Hiszpanią. Najtańsze wejściówki można znaleźć za $1300.

0: Agnieszka Pędzik, zapraszam. Przed nami gorący wieczór w Warszawie i to nie tylko za sprawą pogody. Otwarte są już bramy na PGE Narodowym, gdzie wystąpi światowa gwiazda latynowskich rytmów Bad Bunny. Tysiące fanów zmierzają na praską stronę Wisła, to oznacza spore zmiany w ruchu. Dzisiejszy wieczór możecie spędzić też w największym kinie plenerowym w stolicy. Projekt Lot Kino Letnie zaprasza o 21.30 na bezpłatny seans przed Pałacem Kultury i Nauki. Ogromny ekran czeka na Was przed kinoteką. Dziś w repertuarze absolutna klasyka polskiego kina, Noce i dnie. A jeśli wolicie teatr, to właśnie teraz na Placu Konstytucji rozpoczyna się darmowy, rodzinny spektakl Kot w butach. Na letnią akcję Gramy całe wakacje zaprasza Fundacja Krystyny Jandy na rzecz kultury. Jutro w programie Coś dla dorosłych o 17.00 zobaczycie spektakl Starość jest piękna.
1: 3, 2, 1, go! Radio Kiss FM.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Trudno o kąpiel w polskim morzu, bo w kilkudziesięciu miejscach nad Bałtykiem powiewają dziś czerwone flagi, mówi koordynator kąpielisk w gminie Władysławowo Jakub Rąbca.
3: Czerwona flaga się utrzymuje, tak samo jak nieustający wiatr z północy, który tworzy nam duże fale, no i prądy wsteczne. Liczymy na poprawę, natomiast dzisiaj jest jak jest.
2: Jutro może być podobnie. A nad morzem sanepid wziął pod lupę lokale gastronomiczne i wystawił ponad 30 mandatów. Najczęściej chodziło m.in. o nieprzestrzeganie zasad higieny. Z kolei statystycy wzięli pod lupę grę Messiego na mundialu i jak obliczyli, piłkarz blisko połowę czasu na boisku spędził chodząc. No i nie ma się czemu dziwić, w końcu ma już 39 lat.

0: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio Kiss.

0: to są newsy na 18. Ula Harciarek, zapraszam. Burze przeszły nad Wrocławiem, są zalane ulice i przez to zmiany w komunikacji miejskiej. A to prawdopodobnie nie koniec, bo dla całej południowej Polski MGW ogłosił alert przed burzami, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: I szczególnie jak komórka burzowa, ten opad trafi na taki obszar zabudowany silnie. Mamy tu niemal pewne wtedy jakieś zalania, podtopienia, a więc trudne dni przed nami.
0: Nawałnice mogą dotknąć także części Wielkopolski i łódzkiego. Na koniec zmieniamy temat, bo dziś czekają nas sportowe emocje na Mundialu pierwszy półfinał. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Pierwszy gwizdek o 21:00. Jutro o tej samej porze drugi półfinał. Argentyna, Anglia.

Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangs.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja. Hołca.

Radio Kiss FM Warszawa. Let's go.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Same hity.
1: Radio.

0: Radio Kiss FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: aż do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś

zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz. Radio

0: Media.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Let's go. Sounds good.